0: Poruka!
1: Poruka! Hashtag Motorola Vibe! Oh my god, my mamo takú konekciu!
0: Ne, my mamo chémiu!